pisem cicho, jak palający snik. Tak dobry na zakupy, za żadny pieniądze, jędzie zbyła z pusta wiecy.